ketesietab Touch FM kobarasteun. Inye kastoindenyon kole en nguni koimuchi ibaraste kabarastaetab mutyo en ketesietab Touch FM en olien miten ngwany nebo siling taman en ngoliot agenge. Niton ko fanelel koimuchi iyoku kabarastaengung en uitugul ele miten konyo WhatsApp number nebo 0745-824-965. 0745-824-965. Anani rutechi ofisisiek yog chemiten Bomet Town, Litein ag Kericho Town. Entebu tagatugul ibirwe simoit en 0745-824-965. 0745-824-965. Touch FM to get up college in komite na gobo nye en kasarta.